Marek z Bemowa nie może przestać analizować, czy to mrugnięcie barmana było wyrazem głębokiej egzystencjalnej więzi, czy może tylko wpadł mu pyłek do oka. Więc odpalamy Sexy and I Know It od LMFAO, bo skoro facet naprawdę wie, że jest taki seksowny, jak sugeruje tytuł, to pewnie po prostu ma bardzo wysokie mniemanie o własnej anatomii. A my lecimy dalej w Radiu X-Vibe z tym totalnym obłędem dla Marka i od Marka.

0: I'm sexy and I know it.
1: Tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że tylko ty masz w głowie bałagan. A tymczasem w 1982 roku pewien inżynier z Atari wpadł na pomysł, żeby w grze E.T. na konsolę 26 setkę upchnąć cały wszechświat w 5 tygodni, co skończyło się taką katastrofą, że tysiące kartridży skończyło w dole na pustyni w Nowym Meksyku jak odpady radioaktywne, bo nawet Ziemia nie chciała przyjąć tego cyfrowego bełkotu. Więc jeśli czujesz, że dzisiaj idzie ci jak po grudzie, to pamiętaj, że przynajmniej nie jesteś plastikowym kosmitą, zakopanym pod stertą śmieci w rytm smutnego bitu, który zaraz utopi twoje zmartwienia. Bo teraz Gracie Abrams i That's So True płyną prosto z głośników w echo.

Mrok za oknem gęścznieje jak tania kawa w automacie, a ty znowu nie możesz zasnąć, więc w czasie audycji zaserwuję ci mały odlot z lat 90., kiedy to w 1997 roku świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka, który był tak naprawdę cyfrowym wrzodem na tyłku, bo wymagał uwagi częściej niż twoja była dziewczyna, a kiedy w końcu zdech z powodu twojego lenistwa, czułeś się jak morderca w kiepskim horrorze, co było totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że to tylko piksele, ale w X-Vibe lubimy ten absurdalny klimat, więc teraz Messiah wjeżdża z kawalkadą dźwięków, a ty po prostu odleć przy Ladna i Cwana w radiu X-Vibe.

latach 90. pewien japoński inżynier wpadł na pomysł cyfrowego zwierzaka, który zdychał z nudów, jeśli nie kliknąłeś w odpowiedni przycisk, fundując dzieciakom pierwszą traumę ostatecznego końca w Nightmarek. A teraz poczuj ten rytm, skoro już wiesz, że wszystko przemija, bo oto Jonas Brothers z utworem Only Human wpadają w X-Vibe prosto.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Witaj w mroku, gdzie jedynym światłem jest żarzenie się lamp twojego odbiornika. W X-Vibe pośród nocnej ciszy przypomnij sobie rok 1984, kiedy to podczas kręcenia filmu Strefa Mroku doszło do tragedii z udziałem helikoptera, która na lata zmieniła zasady bezpieczeństwa w Hollywood. Bo jak się okazuje, nawet w świecie wielkich pieniędzy i wielkich nazwisk wystarczy chwila nieuwagi, żeby fikcja stała się makabryczną rzeczywistością. A producenci musieli zacząć traktować życie statystów poważniej niż budżet na efekty specjalne. Całkiem niezły kontrast dla dzisiejszej sterylnej cyfrowej rozrywki, prawda? Teraz Veranda Live, Beyond Bliss oraz Booty League i ich kawałek I Like The Way You Kiss Me. W X-Vibe niech ten beat zacznie gęśćnieć w twoich uszach.

0: słuchasz X-Vibe, to tak jakbyś oglądał czterech pancernych bez szarika.
1: Motor.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie chce, żeby jego dzieci dorastały, bo wtedy wreszcie wyjdzie na jaw, że sam nie mam pojęcia, jak żyć. Skoro już jesteśmy przy byciu McCabe'a, co w wolnym tłumaczeniu oznacza moje codzienne próby zrobienia make-up na rzeczywistości, to leci to w Radiu X Vibe dla Marka od nas wszystkich, Jane i Ian Asher.

roku 2004 pewien gość wpadł na pomysł, żeby wysłać w kosmos reklamę chipsów, co było szczytem ludzkiej głupoty, bo obcy pewnie uznali to za wypowiedzenie wojny, a nie za smaczną przekąskę. W Nightmarek lubimy ten absurdalny beat, zanim wszystko zamieni się w pył, więc posłuchaj tego klimatu, bo leci Krystian.

Wiesz, że w roku 1986 świat filmu niemal stracił zmysły przez lalkę Chucky, ale zanim to, w okolicach połowy dekady pewien gość wpadł na pomysł w ramach promocji horrorów wysyłać ludziom do domów zakrwawione paczki, co kończyło się regularnymi wizytami policji i totalnym obłędem w sąsiedztwie, bo nikt nie chciał otwierać drzwi kurierowi, który wyglądał, jakby właśnie uciekł z planu taniego slashera, a wszystko w rytm tego niepokoju, który czujesz, gdy w środku nocy w X-Vibe słyszysz coś, czego nie powinno tam być. Więc odpuść sobie ten pośpiech w sprawdzaniu zamków i daj się ponieść, bo teraz Young T and Bugsy z Heady One i ich Don Rush w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Słuchajcie, Zdzisława z Kielc tutaj. Utknęłam w takim korku na autostradzie, że zaraz oszaleję, więc może zapuścicie dla mnie to, no, Love od Tory Lanez, żeby mi w ogóle życie wróciło w tym radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

witaj w mroku, gdzie jedynym światłem jest żarząca się dioda twojego wzmacniacza, a jedynym towarzystwem cienie tańczące na ścianach. Czy wiesz, że w 1982 roku pewien człowiek obsesyjnie wierzył, iż Gravidello Polybius przejmuje kontrolę nad umysłami nastolatków w Portland? Szafy miały rzekomo wywoływać bezsenność i amnezję, a w X-Wipe nikt z nas nie potrzebuje dodatkowych powodów od i nie spać. To był totalny obłęd w czystej postaci, gdzie miejska legenda mieszała się z technologią, która ledwo potrafiła wygenerować kwadratowy piksel. Dziś mamy lepsze sposoby na utratę zmysłów niż automaty w budkach na rogu. Czas na odrobinę melancholii w rytm bitu, który nie chce cię zabić, tylko ukołysać do snu. Lady Gaga i Bruno Mars serwują Die With A Smile w X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

zegarek na twoim nadgarstku pewnie kłamie, bo noc w X-Vibe nie liczy godzin, tylko pulsujący w skroniach beat. Czy wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo bali się oskarżeń o profanację faktów, że dorobili do napisów końcowych wzmiankę o autentyczności wydarzeń, mimo że historia była totalnym wymysłem, co po latach przyznał sam Joel Cohen. To czysty obłęd. Jak bardzo potrzebujemy wierzyć w najgorsze scenariusze, żeby poczuć dreszcz emocji w fotelu. Właśnie tak smakuje ta niepokojąca rzeczywistość, w której prawda to tylko kiepski żart scenarzysty. Teraz czas na kult i utwór Polska w Radiu X-Vibe, gdzie każda nuta smakuje jak nocna wyprawa po pustym osiedlu, na którym nikt nie czeka z otwartymi ramionami.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

0: 2002 roku ekipa filmu Ring wpadła na genialny pomysł promocji i rozstawiła kasety wideo w wypożyczalniach. Tak po prostu. Ot! I ludzie wariowali ze strachu w domach. To był czysty obłęd, bo nikt nie chciał być w skórze tych nieszczęśników. Poczuj ten mroczny beat, gdy w X-Vibe leci J. Cole i Middle Child, bo w zasadzie wszyscy jesteśmy trochę pośrodku.
1: You get 2 minutes?

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Deluxe Vibe.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Witaj w mroku, gdzie nawet cienie mają własne plany wobec twoich pleców. I choć niektórzy twierdzą, że w X-Vibe czas stoi w miejscu, to w 2006 roku w Japonii nie było tak wesoło, bo narodziła się tam obsesja na punkcie wirtualnej piosenkarki Hatsune Miku, która nie istnieje, a jednak sprzedawała miliony płyt i wyprzedawała koncerty, podczas gdy ty ledwo potrafisz złożyć meble z marketu. To cyfrowe widmo z dwoma niebieskimi kucykami wyśpiewało więcej hitów niż połowa żywych artystów z listy przebojów, co jest w sumie dość przerażające, bo jeśli program komputerowy może skraść serca milionów, to co dopiero taki gość jak ja z tymi wszystkimi smutnymi bitami w X-Vibe. Teraz James Stefano i iMill oraz Night Changes w X-Vibe.

Słuchajcie, Wiesław Płocka tutaj. Właśnie mnie ładują do transportu i no, muszę coś wrzucić na uszy, zanim odetną neta, więc proszę puśćcie Blender od E5 Seconds of Summer w Radio X Vibe. To atomny odlot.

Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać. Ale za to masz mnie i ten gęsty mrok w X-Vibe, gdzie nawet kurz na półkach ma więcej do powiedzenia niż twoja lodówka. W 1987 roku świat oszalał na punkcie filmu Robocop, gdzie do roli tytułowego cyborga twórcy użyli tak ciężkiego kostiumu, że aktor Peter Weller pocił się w nim litrami, tracąc dziennie 3 kg wagi, co zamieniło plan zdjęciowy w prawdziwe piekło. A teraz wrzuć na luz, bo w tym cieple płynie chłodny beat, który zmyje z ciebie ten cały cyfrowy kurz. Więc niech cię prowadzi Lola w wykonaniu Bime, bo to jedyny właściwy numer w X-Vibe.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop.

siedzisz tam jeszcze, więc pewnie tak jak ja nie potrafisz się wyłączyć po tym całym dniu. A skoro już tu jesteśmy, to wiedz, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, plastikowego jajka, które było bardziej wymagające niż nie jeden związek. Bo kiedy to cyfrowe stworzenie zdychało z głodu w twojej kieszeni, czułeś się jak totalny nieudacznik. Choć przecież to tylko piksele, a jednak miliony ludzi wpadały w rozpacz, kiedy ich japoński pupil wyciągał kopyta przez brak uwagi. Więc w sumie dobrze, że ta moda minęła, zanim ktoś wpadł na pomysł, cyfrowe zwierzaki wymagały prawdziwych przelewów na jedzenie, bo ten absurdalny bit życia w X5 trwa dalej. A teraz czas na Far East Movement, The Cataracts i Dev oraz Like a G6 w X5.

Shopbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

wiedziałeś, że to będą kłopoty? Więc teraz nadrabiasz zaległości w tempie ekspresowym. Koleś, czas to pieniądz, a ty ewidentnie nie masz ani jednego, ani drugiego. Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To było I Had Some Help od Posta Malone i Morgana Wallena w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu prywatną kolekcję średniowiecznej broni? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Eminem. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po 3 rano zawsze musi udowodnić wszystkim na parkiecie, że podłoga to jedyne miejsce, gdzie czuje się bezpiecznie. Więc dedykuje sobie On the Floor od Jennifer Lopez oraz Pitbulla, żeby wreszcie przestać szukać sensu życia w rozlanych drinkach i po prostu zacząć tańczyć. W Radiu X Vibe.
1: J-Lo, ja tu sam.

To był Flash Junk Mind w wykonaniu Milky Chance w X-Vibe. A czy wiesz, że wokalista tej grupy, zanim stał się znany, pracował jako wolontariusz w obozie dla uchodźców w Afryce? Następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Hot RS. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo liczy, że skoro Tori Amos śpiewa o płatkach kukurydzianych, to może w końcu zrozumiesz, że o 6 rano w misce z płatkami powinno być mleko, a nie dudnienie twojego basu, które trzęsie całym stropem. W radiu X-Vibe leci Cornflake Girl od Tori Amos, a to była lekcja kultury osobistej od Marka dla sąsiada, więc może czas w końcu wyciszyć ten twój domowy koncert.

special on him. He thinks it's all such a laugh.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: Radio X-Wide. Gramy, bo możemy.

Najpierw Issues, a teraz Polaris. Ktoś tu chyba próbuje znaleźć północ w swoim życiu, mimo że zgubił kompas jeszcze w podstawówce. Powodzenia, przyda ci się. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Bemowa przysłał wiadomość do swojej żony Ewy, że wysyła ją w drogę z całą stertą nieposegregowanych śmieci, bo ta piosenka to jedyny sposób, żeby zmobilizować ją do wyniesienia wreszcie tych worków do altany śmietnikowej. To totalny klasyk na takie domowe wyzwania. Więc niech Send Me On My Way zespołu Rustabilt leci teraz specjalnie dla Ewy od Marka w Radiu

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy. To nasze.

To był Augen Auf zespołu Oomph w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista tej grupy, Derogoi, jest zagorojałym fanem szachów i potrafi grać kilka partii jednocześnie? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Justin Bieber. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Najpierw błagałeś o be mine, a teraz udajesz, że nie rozumiesz po polsku. Więc przechodzimy na francuskie. Parlez-vous français? Serio, ta zmiana osobowości jest bardziej męcząca niż moja była. Radio X-Va.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

to był Million Dollar Baby od Ava Max, która zanim stała się gwiazdą, pracowała jako kelnerka. I podobno spalała w aucie swoje demo, żeby nikt go nie znalazł. Mamy następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Oasis, więc zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Mamy tutaj wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej ten nieustanny tupot w środku nocy to nic innego jak próba wyładowania stresu. Więc idealnie pasuje tutaj kawałek Stressed Out od 21 Pilots, który w radiu X-Vibe leci specjalnie dla sąsiada od Marka.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Ursynowa przysyła wiadomość do tego wciąż wyskakującego powiadomienia o rzekomej wygranej w loterii, która pojawia się w skrzynce częściej niż rachunki, dedykując mu Give Me Love od Cerrone. Bo skoro ten mail tak rozpaczliwie błaga o miłość, to niech w końcu ją dostanie. W Radiu X.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

skrzydło Fly Away od Tones and I w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona, zanim została gwiazdą, przez lata grała na ulicach Melbourne jako artystka baskingowa? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Everything But The Girl. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Zjadłeś brokoli, żeby poczuć się zdrowo, a teraz okazuje się, że I'm on my way do najbliższego fast foodu, bo znowu mnie oszukałeś. Żałosne, ale prawdziwe. Radio X Vibe.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

passion fruit. Masz ochotę na soczysty owoc, a tu wjeżdża Shoot Me Vocal z propozycją, która kończy się co najmniej wizytą na SORze. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla zasięgów. Radio XY.

Hej, tu Bogusław z Rzymu. Pakuję graty po ostatniej trasie. I tak nie naszło, żeby puścić, no wiesz, The Bangles, Walk Like an Egyptian, bo nic tak nie poprawia humoru przy tym burdelu w bagażniku jak radio.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Panie kierowniku, oczko mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra, dosłownie, Radio X-Vibe.
2: Yeah, yeah, listen.

To był Main Eater od Daryl Hall i John Oates w X-Vibe. Wiedziałeś, że Daryl Hall w latach 70. dorabiał jako muzyka sesyjny i grał w chórkach u wielu artystów, zanim sam stał się gwiazdą? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Smiths. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Najpierw było Crazy in Love, czyli klasyczny błąd młodości, a teraz Show Me Love, bo najwyraźniej rachunek za terapię po poprzednim związku jeszcze nie przyszał. Radio X Fa.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyjcie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

zdobył on Nothing Matters, zespołu The Last Dinner Party w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka Abigail Morris wystąpiła kiedyś jako statystka w filmie o Harrym Potterze? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Billy Ray Cyrus. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż pamięta, jak ten srebrny Passat w zeszłym roku zajechał mu drogę na światłach, więc przesyła tę wiadomość, bo skoro wtedy nie chciałeś mnie wpuścić, to teraz muszę czuć się jak ten facet z utworu, który stracił szansę na miłość tylko dlatego, że ty musiałeś być pierwszy w korku. Więc leci Bruno Mars i When I Was Your Man dla ciebie, kierowco, od Marka w Radiu XW.

Słuchacie radia X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Tub Want Want Me, wykonanie Jasona Derulo w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość zaczynał od pisania tekstów dla Pitbulla i Didiego, zanim sam wyszedł na scenę? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą The Twins. Zostań z radiem X-Vibe.
1: I know I said I need you, and that my heart was dying.

0: Radio X-Vibe. Gdyby nostalgia miała dźwięk, brzmiałaby jak nasze intro.
1: Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś.

Dobra, Bonifacy z Bytomia z tej strony. Słuchaj, tak mnie naszło na wspominki o starych czasach, że muszę puścić coś konkretnego. Więc może Spirits in the Material World od The Police, bo w Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają szajsu.

0: Radio X-Vibe. Nie jesteśmy z tych nowych, co to wszystko wiedzą i mówią, że psy szczekają. My po prostu gramy.
1: No dobrze, to co, Michał?

Najpierw Soulstorm, czyli emocjonalna nawałnica, a potem Break It Off, bo jednak stwierdziłeś, że ta drama jest za droga dla twojego portfela. Czas na rozwód z rozsądku w Radio X-Vibe.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X Vibe.

było Safe and Sound, a teraz czas na Girls Night Out, czyli ewolucja od udawania, że jesteś bezpieczny, do totalnego braku kontroli nad swoim portfelem. Życie. Radio X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Dostałem właśnie wiadomość od Marka z Żyrardowa, który chce zadedykować ten numer swojej teściowej, bo w końcu zrozumiał, że to intymne wyznanie o wiecznym pilnowaniu jej domowego ogródka warzywnego bez przerwy. To totalny klasyk o poświęceniu dla dobra pomidorów, więc leci to dla teściowej od Marka. W radiu X-Vibe, Donna Lewis, I love you always forever. Niech te ogórki rosną po wieczność.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

było Moments in Love od Art of Noise w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten utwór w wersji albumowej trwa ponad 10 minut? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Axwell i Ingrosso. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

kolei zapłacił ransom, żeby wreszcie przestać słuchać twojego wycia. Więc teraz Cry for You brzmi jak całkiem zasłużony wyrok. Dobra, kończę ten kabaret. Radio X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

to była Roya i Cruz w X-Vibe. Wiedziałeś, że Roya naprawdę nazywa się Sonia i miała krótki epizod w aktorstwie? Przed nami następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Kool & The Gang. Zostań z radiem X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Vanessa z Koszalina z tej strony. Kończę właśnie ostatni set na siłowni, więc puść coś, żeby mnie dobiło. No wiesz, One Kiss od i Calvin Harris, Dua Lipa, bo tylko to mnie trzyma w pionie na Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia napisał do szefa, że zamiast projektów wyśle mu swoje portki, co sprawiło, że przez tydzień w biurze nikt nie patrzył mu w oczy. Więc dedykuję ten kawałek jako przypomnienie o trzymaniu dystansu, bo w Radiu X Vibe leci teraz Mauro Picotto z utworem Komodo, specjalnie od Marka dla jego szefa.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był Rush, Troja Sivana w X-Vibe. A widziałeś, że ten gość zaczynał karierę od wrzucania coverów na YouTube jako nastolatek? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz ekipa Bush, więc zostań w X-Vibe.

skoro If I Can't Have You nie wyszło, to w sumie Everybody's Got to Learn Sometime, że życie to pasmo porażek, a nie komedia romantyczna. Pogodź się z tym. Na antenie Radio i

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. Oh shit, baby.

Skoro Party Monster już dawno padł z wycieńczenia, lepiej jump in my car, zanim znowu zaczniesz opowiadać o swoich byłych. Daj spokój, nikt tego nie słucha. Radio X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słuchaj, Antoni z Gdańska tutaj. W końcu mi się udało z tą robotą, więc puszczajcie mi to, no, Drive od Incubus w Radio X Vibe, bo inaczej nie uwierzę, że to dzieje się naprawdę.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był Rock Me Amadeus w wykonaniu Falco w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet naprawdę wierzył w reinkarnację Mozarta? To już następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Fine Young Cannibals. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Miki i ich Moja Baby to ten rodzaj nostalgii, który albo kochasz, albo starasz się wyprzeć z pamięci przy każdym odsłuchu. A skoro już jesteśmy przy dziwnych wspomnieniach, to w 1986 roku pewien człowiek sprzedał najdroższą w tamtych czasach kolekcję komiksów, żeby tylko poczuć chwilę oddechu od codzienności. Co w sumie rozumiem, bo czasem każdy potrzebuje ucieczki w bardziej przewidywalne rejony niż rzeczywistość. Skoro już wzięliśmy głęboki wdech po starych polskich gitarach, czas na coś, co brzmi zdecydowanie mniej jak garażowe wspomnienie, a bardziej jak nowoczesny spokój. Więc teraz Ariana Grande i Breathe In w radiu X-Vibe.
1: Yeah,

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Dziękujesz. Aldona z Warszawy tutaj. Wiesz, sprzątam właśnie te wszystkie konfeti po wczorajszej imprezie firmowej i muszę usłyszeć Wind It Up od Gwen Stefani, bo bez tego chyba nie ogarnę tego bałaganu na Radio X Vibe. No przysięgam.

Ten bas od Paul Weds był tak głęboki, że o mało nie wypadły mi plomby, co w sumie byłoby oszczędnością u dentysty. A skoro już o oszczędnościach mowa, w 1981 roku pewien znany zespół nagrał swój debiut w garażu, bo nie mieli grosza przy duszy, w przeciwieństwie do dzisiejszych gwiazdek z filtrem na twarzy. Więc jeśli też masz wrażenie, że ktoś puka do twoich drzwi, a ty wolisz udawać, że cię nie ma, posłuchaj Men at Work i Who Can It Be Now w Expo.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był Mind Over Matter Reprise, wykonany Young the Giant w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Samir Gadia studiował biologię na Stanfordzie, zanim na dobre zajął się graniem? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Spice Girls w radiu X-Vibe.

strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Chaja i tani testosteron to idealny dowód na to, że hormony rządzą życiem bardziej niż zdrowy rozsądek. Ale hej, przynajmniej w 1998 roku świat dowiedział się, że pierwszą osobą, która wysłała wiadomość tekstową, był inżynier Neil Papworth, co w sumie wyjaśnia, dlaczego dzisiaj tak trudno nam przestać pisać głupoty w środku nocy. Skoro już ustaliliśmy, że technologia zamiast ułatwiać życie, tylko potęguje emocjonalny chaos, czas na coś, co pozwoli ci przetrwać samotny wieczór bez pisania do byłych. Więc w radiu X-Vibe zmieniamy klimat z ostrego starcia na błagalne wyznanie, które brzmi jak ostatnia szansa. Teraz Sam Smith i Stay With Me w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

A słuchaj, Kazimierz ze Złodziejewa tutaj. Mam dość tego wszystkiego i muszę rzucić to w cholerę, więc puszczaj mi szybko Science od Snoop Dogg, Charlie Wilson, Justin Timberlake, zanim rzucę słuchawką na tym całym radiu.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Sam Feld z tą swoją elektroniczną, radosną twórczością to idealny sposób na to, żeby uwierzyć w wieczne lato, choć za oknem w sumie nic ciekawego się nie dzieje. W 1992 roku pewien gość pobił rekord w jedzeniu hamburgerów i pewnie czuł się tak samo napompowany jak brzmienie tego utworu. Czasami jednak trzeba wrócić do starych, dobrych gitar, które nie potrzebują żadnych wspomagaczy, żeby zrobić porządny hałas i zaorać system. Teraz Guns N' Roses i Sweet Child O' Mine w X5.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

To był My Nigga od YG, Jizzygo i Rich Homie Kwana w X-Vibe. Wiedziałeś, że YG naprawdę nazywa się Keenan Jackson i zanim zajął się rapem, był członkiem gangu? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Modern Talking. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To materiał na osobny, dość bolesny rozdział mody. Skoro już jesteśmy przy dziwnych wspomnieniach, to w 1996 roku świat oszalał na punkcie Makareny, co dowodzi, że ludzkość zawsze miała dość specyficzne podejście do dobrej zabawy. Zostawmy jednak te nostalgiczne wycieczki, bo czas na zmianę klimatu z polskiego rocka na coś, co zmusi Twoje stopy do współpracy, nawet jeśli wcale tego nie planowałeś. Niech ten wieczór nabierze zupełnie innego tempa w Radiu X-Vibe. Teraz J Balvin, Willie William oraz Beyoncé i ich Mi Gente w Radiu X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo po tym jak wylała wino na parkiet w kuchni, serio musiała ewakuować całą podłogę przy użyciu mopa i wiadra. Słuchajcie, to wstrząsająca historia o walce z wilgocią w domowych warunkach. Dokładnie tak jak śpiewała Kaskada. A teraz w Radiu X Vibe. Kaskada, Evacuate the Dance Floor. Dla sąsiadki

Hans Zartman właśnie wypluł z siebie dawkę melancholii i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie szukasz teraz sensu życia w szklance wody, bo w 1997 roku ludzie tracili głowy dla zupełnie innych rzeczy. Na przykład dla wielkiego statku, który zamiast dopłynąć do celu, postanowił zderzyć się z lodem. Tylko po to, żebyśmy musieli słuchać tego samego motywu przez kolejne 3 dekady w każdym supermarkecie świata. Więc przygotuj się na totalny zalew patosu, bo teraz Celine Dion i My Heart Will Go On w X Vibe.

To było Halo od Beyoncé w X-Vibe. Wiedziałeś, że Beyoncé nagrała ten kawałek w zaledwie 3 godziny? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Ci Bananarama. Więc zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Piasiek i to jego jeszcze bliżej, czyli poziom słodkości przekraczający normy dopuszczalne dla dorosłego człowieka. Ale umówmy się, że każdy z nas ma taki wieczór, kiedy pozwala sobie na odrobinę muzycznej waty cukrowej. Skoro mowa o sentymentach, to w 1998 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, plastikowych jajek, które zdychały z głodu, jeśli nie nakarmiłeś ich w odpowiednim momencie. Dziś, zamiast karmić cyfrowe stworzenie, karmisz swoje uszy czymś znacznie przyjemniejszym, bo u nas w Radiu X-Vibe nie musisz się martwić o stan wirtualnego zwierzaka, a jedynie o jakość wieczornego relaksu. Zostawiamy te próby bycia bliżej za sobą i przechodzimy do absolutnego pewniaka, czyli teraz Bruno Mars i Just The Way You Are w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Piaseczna pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo tylko ona potrafi tak bezbłędnie zidentyfikować po smaku każdą rybę w galarecie, co jest przecież głównym przesłaniem tego utworu. A teraz w Radiu X-Vibe The Style Council, You're the Best Thing, dla teściowej od Marka.

Chris Brown właśnie próbował nas oczarować swoim wdziękiem. Chociaż wszyscy wiemy, że pod wpływem czegoś innego niż muzyka, człowiek bywa co najwyżej śmieszny, a nie charyzmatyczny. W 2001 roku pewna blondynka z grupy No Doubt postanowiła pokazać światu, że rap nie jest tylko dla twardzieli w za dużych spodniach. I wyszło jej to aż za dobrze, puszczając w obieg numer, który słyszał każdy, kto posiadał wtedy choćby najprostszy odtwarzacz płyt kompaktowych. W X-Vibe czas na energetyczny zryw. Eve oraz Gwen Stefani i utwór Let Me Blow Your Mind.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Let Me Down w wykonaniu The Chainsmokers i Dai w X-Vibe. Wiedziałeś, że Daya tak naprawdę nazywa się Grace Martin Tandon, a jej pseudonim w sanskrycie oznacza współczucie? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę w głośnikach Desireless. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Sobota wieczór. Wszyscy wiemy, że nigdzie nie wychodzisz. Ona też nie.
1: Myśli nieuczesane.
0: Start o 22 w X-Vibe.

Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w sobotę. Myśli nieuczesane po tej stronie mikrofonu Kasia. Moi drodzy, gdyby Aretha Franklin żyła, miałaby dzisiaj 83 lata, czarowała głosem i osobowością, a karierę piosenkarki rozpoczęła w wieku 14 lat, śpiewając muzykę gospel w kościele swojego ojca. Światową sławę zdobyła dzięki wielu hitom, a jej You Make Me Feel Like a Natural Woman nuci do dziś cały świat.

Kiedy miała 7 lat, samodzielnie ze słuchu nauczyła się grać na fortepianie. Grała na tym fortepianie podczas nabożeństw prowadzonych przez ojca w różnych miastach i występy w kościołach były nagrywane i dystrybuowane po kraju. W wieku 15 lat zaśpiewała utwór Take My Hand, Precious Lord. To posłuchajmy.

Rok 1958 był to czas, kiedy występowała gościnnie z zespołem gospelowym The Caravans, a niedługo później postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz R&B i popu. Pod koniec lat 50. zatrudniła Joe King jako swoją menadżerkę i z pomocą ojca wyjechała do Nowego Jorku, by tam właśnie rozwijać swoją karierę muzyczną. Nagrała jazzowe dema podczas sesji nagraniowej z Majorem Holeyem, a nagraniami zainteresowała Johna Hammonda z wytwórni CBS, który wkrótce podpisał z nią kontrakt płytowy. Od sierpnia 1960 roku przez kolejne pół roku nagrała materiał na swój debiutancki album studyjny pod tytułem Aretha, który wydała w lutym 1961 roku i za który zebrała entuzjastyczne recenzje, choć płyta nie osiągnęła sukcesu komercyjnego.

20 lutego 1962 roku zagrała koncert w klubie jazzowym Willich Gate, na którym zebrało się blisko 500 słuchaczy. W tym samym roku nawiązała współpracę z producentem Bobem Merceyem, z którym w kwietniu i maju nagrała materiał na album pod tytułem The Tender, The Moving, The Swinging Aretha Franklin z 1962 roku. Na płycie umieściła m.in. swój pierwszy w pełni autorski utwór Without The One You Love. Wciąż grała koncerty w klubach jazzowych. Aż w lipcu zagrała koncert na Newport Jazz Festival, na którym zebrała bardzo przychylne recenzje. W maju 1963 roku zaśpiewała na Wiecu Wolności Freedom Fund Festival w Detroit, podczas którego zbierano fundusze na organizację konferencji przywódca południowych chrześcijan Martina Luthera Kinga. Wznowiła również współpracę z Bobem Merceyem, który pomógł jej w produkcji kolejnych albumów.

marcu i maju 1964 roku wystąpiła w telewizyjnym programie Steve'a Allena, w którym przedstawiona została jako jedna z najbardziej ekscytujących młodych współczesnych wokalistek. Rozczarowana brakiem przeboju na koncie, porzuciła śpiewanie piosenek jazzowych na rzecz popu i R&B. Nagrała wówczas m.in. piosenki Take a Look, Sweet or Bitter Love, które jednak nie stały się przebojami. Wydała singiel z piosenką Can't You Just See Me, z którą dotarła do 95. miejsca na liście przebojów Hot 100. Od lutego do kwietnia 1965 roku nagrywała materiał na album Yeah, In Person With Her Quartet. W maju tego samego roku wydała singiel One Step Ahead, notowany na liście Hot R&B Hip Hop Songs. W październiku tego samego roku odbyła ostatnie sesje nagraniowe dla Columbia Records, po czym zakończyła współpracę z wytwórnią, rozczarowana brakiem zapewnienia odpowiedniej promocji jej piosenkom.

czasach eksplozycji popularności Aretha Franklin każdy, kto się naprawdę liczył w amerykańskim show biznesie, miał jakiś przydomek. Elvis był więc królem, James Brown był Soul Brother number one, ona została królową soulu. W tej galerii superbohaterów Aretha była największą spośród popowych div lat 60., jakie wtedy opisywano. Pod tym zbiórczym określeniem kryły się jeszcze Martha Reeves, Diana Ross i tak dalej, i tak dalej. Była także tą postacią afroamerykańskiej kobiecej wokalistki, która przetarła szlak kolejnym gwiazdom. Oczywiście symbolicznie matkowała Whitney Houston, była jej tak zwaną honorową ciotką, jak to wtedy określano. Ale podobnie mogłaby ją tytułować duża część dzisiejszych gwiazd soulu i R&B, choćby Beyoncé, która również kształtowała głos pod okiem swojego ojca, choć mało której uda się osiągnąć tyle co Franklin.

różnych slotach i upadkach na szczyt listy przebojów wróciła ciepło przyjętym przez krytyków albumem pod tytułem Sparkle z 1976 roku, który stanowił ścieżkę dźwiękową do filmu Sama Ostena Błysk, Sparkle. Płytę promowała singlami Something You Can Feel, który przez 19 tygodni utrzymywał się na liście Hot R&B, Hip Hop Songs i Jump, który dotarł na 17 miejsce na tej liście. Otrzymała również własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles i zagrała panią Murphy, współwłaścicielkę baru w komedii muzycznej Johna Lantza The Blues Brothers, rok 1980.

podjęciu współpracy z producentem Naradą Michaelem Waldenem wydała w 1985 roku album pod tytułem Who's Zooming Who, który rozszedł się w milionowym nakładzie. Za pochodzący z płyty przebój Freeway of Love, do którego nakręciła swój pierwszy teledysk w karierze, otrzymała nagrodę Grammy za najlepsze żeńskie wokalne wykonanie R&B. Również w tym roku, 1985, powróciła do koncertowania po kilkumiesięcznej przerwie związanej z żałobą po śmierci ojca. Wkrótce zakończyła również współpracę menadżerską z Ruth Bowen, a na jej miejsce zatrudniła Dicka Allena, z którym pracowała przez kolejne 27 lat. Rok 86 był to rok, w którym wydała album pod tytułem Aretha, który promowała duetem I Know You Were Waiting For Me z Georgem Michaelem, z którym dotarli do pierwszego miejsca na liście Hot 100.

Jeśli dziś używamy określenia nowoczesne przy kolejnych falach współczesnego soulu, muzyce, którą tworzą na przykład Erykah Badu albo wspominana Beyoncé, to soul R&B z końca lat 60. był skokiem takim w nadprzestrzeń, świetnie śpiewanym, nowocześnie granym częściowo przez białych muzyków i rewolucyjnie oprawionym w chórki. Muzycznie potrafiła się odnaleźć również w latach 80. Trafiała też do białej publiczności, także tej spoza muzyki rozrywkowej. Słynny był jej występ na nagrodach Grammy w 1998 roku, kiedy to przy okazji przyznania specjalnej nagrody Luciano Pavarottiemu, niestety sam był niedysponowany i nie mógł wystąpić, wykonała arię z opery Pucciniego

Na sam koniec zostawiłam, myślę, że najlepszą jej piosenkę, jeśli o mnie chodzi. I Say a Little Prayer. Myślę, że jej piosenki pozostaną wyśpiewaną taką historią Ameryki.

0: Radio X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Marek Grechuta przypomniał właśnie, że dni, których nie znamy, wciąż przed nami. Choć patrząc na tempo życia, czasami lepiej po prostu zostać w bezpiecznej przeszłości. W 1998 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, cyfrowych zwierzątek, które umierały szybciej niż nasze postanowienia noworoczne, co w zasadzie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru pełnego niedokończonych spraw. Skoro Grechuta już nastroił nas na refleksję, pora brutalnie zderzyć się z rzeczywistością i sprawdzić, co słychać u młodszych pokoleń, które mają zdecydowanie mniej cierpliwości do pikselowych stworzeń. Pora na mały przeskok w czasie, więc teraz Post Malone i utwór Wow w Radiu X-Vibe.

Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni? Don't worry.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu szwagrowi, bo facet w końcu zrozumiał, że życie z tymi wszystkimi pukaniem do drzwi i remontami u sąsiadów to czysty, ciężki wycisk. To absolutny hymn każdego, kto ma dość wiecznego wiercenia w ścianach za oknem. Więc słuchaj uważnie, bo Jay-Z dokładnie wiedział, o co chodzi w tym budowlanym piekle. A teraz w Radiu X-Wipe Jay-Z Hard Knock Life Ghetto Anthem dla szwagra od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ten radio mix w wykonaniu No Angels brzmiał jak próba udowodnienia, że potrafią śpiewać szybciej niż myśleć, co w 2002 roku było zresztą standardem, bo wtedy świat zachłysnął się tandetą z takim impetem, że ledwo przeżyliśmy. Skoro już jesteśmy przy ludziach, którzy woleli dominować niż prosić, czas na gościa, który hip-hop zmienił w religię. A teraz w X-Vibe wjeżdża The Notorious B.I.G. i jego Hypnotize w wersji po remasterze.

Napisałby Watch Me od Silent of X Vibe. A wiedziałeś, że ten koleś napisał swój hit w garażu u kuzyna, nie mając pojęcia, że to tak wystrzeli? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Akon. Więc nie odchodź, zostań z radiem X Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci odpowiedzieć na sens życia. Chociaż w 1986 roku pewien Japończyk wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, cyfrowego zwierzątka, które umierało z nudów i głodu, jeśli na chwilę spuściłeś je z oczu, tworząc tym samym całe pokolenie dzieciaków zestresowanych śmiercią pikselowego kurczaka, co było totalnym obłędem, bo przecież prawdziwe życie jest wystarczająco skomplikowane bez konieczności sprzątania wirtualnych odchodów o 3 nad ranem. Więc zrelaksuj się, odpuść kontrolowanie nieistniejących bytów i poczuj ten beat, bo w czasie audycji w X-Vibe właśnie wjeżdżają Calvin Harris i Ellie Goulding w I Need Your Love w Radiu X-Vibe.

Słuchajcie, Wiesław Płocka tutaj. Właśnie mnie ładują do transportu i no, muszę coś wrzucić na uszy, zanim odetną neta, więc proszę puśćcie Blender od E5 Seconds of Summer w Radio X Vibe. To atomny odlot.

0: Taki X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu nie możesz spać, więc pewnie gapisz się w sufit albo liczysz cienie, które wyczyniają w twoim pokoju niezłe harce. A ja tu sobie siedzę w X-Vibe i serwuję ten nocny nightmarek dla takich niespokojnych duchów jak ty. Bo skoro już tu jesteśmy, to przypomnij sobie rok 1982, kiedy film Poltergeist straszył widzów nie tylko ekranem, ale i faktem, że ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co jest definicją totalnego obłędu. Ale przynajmniej masz pewność, że to trzeszczenie w kościach to był autentyczny beat. A teraz czas na dawkę melancholii, która brzmi jak wyrzut sumienia. Więc wchodzą Mysłowic i Good Day My Angel w X-Vibe.

0: and you're not, and I am, and I got it, and you don't, so there, it's a wrap.
1: W latach 90. twórcy gry Polybius mieli rzekomo wywoływać u graczy amnezję i koszmary, co w Night Market brzmi jak typowy wymysł znudzonych dzieciaków, choć technologia nigdy nie istniała. To czysty obłęd. Podobnie jak myśl, że ktoś mógłby się w tym zagubić, więc po prostu wrzuć na luz i poczuj ten beat, bo teraz B.O.B. oraz Bruno Mars w Nothing on You płyną w X5.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my w X-Vibe znowu dryfujemy przez nightmare, więc rozsiądź się wygodnie, bo mam dla ciebie historię o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał stacji, żeby pokazać światu człowieka w masce z lateksu, który wygadywał kompletne bzdury, przy czym nikt nigdy nie ustalił, kto stał za tym cyfrowym sabotażem, co tylko dowodzi, że im bardziej ufamy technologii, tym szybciej ona robi nas w balona, zostawiając z niepokojącą pustką w głowie, za to z całkiem niezłym rytmem, bo skoro już wchodzimy w ten psychodeliczny stan, to niech ten beat poniesie cię dalej, kiedy John Newman w Love Me Again w X-Vibe przypomina, że miłość to też niezły, choć często dość groteskowy przekręt.

2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia gry, w której postacie reagują na głos gracza przez mikrofon, co w Tamagotchi stało się czystym obłędem, bo zabawki zaczęły knuć w ciemnościach, gdy nikt nie patrzył. W X-Vibe serwujemy ten beat, zanim twoja elektronika przejmie kontrolę. Więc teraz Lady Gaga i Abracadabra.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1986 roku w Japonii wydano grę, w której jeden z bossów był tak frustrujący, że dzieciaki rzucały kontrolerami w telewizory z czystej rozpaczy. Ale to nic przy fakcie, że pierwsza wersja gry Mario miała błąd sprawiający, iż postać potrafiła utknąć w teksturach na wieczność. Co w sumie idealnie oddaje nasz stan ducha o 3 nad ranem w X-Vibe, gdzie każdy bit wydaje się zapętlony w nieskończoność, jak ten nieszczęsny siedramik w ścianie. Więc zamiast kopać w sprzęt, lepiej posłuchaj czegoś, co przypomni ci beztroskę sprzed lat, gdy jedynym problemem było to, czy wpuszczą cię na imprezę. Więc teraz czerwone gitary i dozwolone do lat 18.

Marek z Ursinowa pisze, że w sumie to rzucił robotę tydzień temu, ale codziennie wychodzi z domu w garniturze, żeby żona nie pękła z nerwów. Skoro work to według niego tylko symulowanie bycia zajętym, żeby nie zwariować, to niech to będzie hymn dla wszystkich, którzy dzisiaj udawali, że cokolwiek robią. W Radiu X Vibe, Rihanna i Drake. Work dla Marka i od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Verás.